0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.
2: Le tengo miedo al silencio.